jest kontener z film. Nauczyć się drogi bez istnienia. Odnaleźć my końce kłamstwa. Wypodzać się.